predicat pliu loca. Lieni shaks hengel stoka. Skenkis domers al jo roka. Maki flakies amal kloka. Anir eves moza boga.